0: nwo tom sati danga mi hare ida elop misti ta iba uita ti ama misa kovata masa se ta misa sisen uile haleluya en auterlingi ke kai kwe for me tata mix toh tata mix haleluya next ta kumai kamamire haleluya enki behen kipa mio enki behen se ure ingas tu samare haleluya opke kuba intimiza nete gang uya satan nani hana if el optimiza satan na uni kuba ikeni mu el optimiza that tania kreza kida eloba satan na uwa kreza if hubaiba mati if hubaiba elop posen hubasen di vuat fandi yara di vuat fandi yara matrei eloptimista nora nora onamiske uidanisa kantanta ke Christu para eloptimisa kura kata kaisa tui kuna deki ko kata sen si ama nesha ukuba mi papa sori ke mi kwenge pebra herero kwe nchinta atira belde kitara togwe ata nesha ukuba tati tata ause tui i mira nohu atimote uba kwa diramiba chame diramiba uka utele Tata ausetu Jakobu ba Jakobu ba ya Tata ausetu idika Have mistiti au kai Van mistuis uiparama Oh akwe ba didagrami Oh akwe tina uiparama Afale ke kwe tina Ra ukai Skia elokti mi Ai au barai kautong Van mitskira Yesu ti kabidina Taking urusi ba ke hoki Mis yesta farkarske Mabasa Didanga uyas Sadunga uyasa Kuba kaire Kuba kuiska mabai Elokti misa Sadanga ui uire. Amen and amen. Kaisan uis.
1: Amen.